Hello. Amahoro cyane ni jama rivyane ndayiragije. Yego ndashima namwe ni gute. Yego mitera ndagohikaze mu kiganiro oni nasho. Ego. Ijujemu wae hagi mwiko mwomba. Naje kubitunganya nibaza ko bari sawa. Ego. Ego. Ndagushimire cyane nawe ndakwifurize kubandanya uruhanirwa. Komeze kugubwa neza ngaho.

ndayikunda cyane ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani aha mu manga za heha aha mu gakara hamwe bimbe ubutare tererare aha ndi Boasi ndaha mu birayi ndayikunda cyane radi yakakiza ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani kuko ubugwaye canke u